0: semnambithi yibona buma bayitshala inguma bayitshala izwe lonke
1: nansoke
0: nansi impitha badala phakathi kulezo zinguma zinsizwa zintombini